Kajasovci, on tavoj sinok, ki je na vesta magoma, ne je on. Ne je on, ne je on. Jak to vsi, kaut na mahoma, a cimona, ego nekamona. Egoanma, egi mi gosia, egoma, waskamtek, waskamtek, kake kamionagon.

Kajatovce, on tavaj sinok, ki ga navesta magoma, ne jeo on. Ne jeo on, ne jeo on. Jak to vse, kao tina magoma, a cimona, ego negamona. Ego anma, egi mi gosia, ego ma, waskamtek, waskamtek, kake, kamiunagon.